so wafa yesu kristo sɛ wo kra ne wagyenkw anaa ɛnkyɛ na deɛ wobɛbɛ ne nya bɔo saka woadwene ɛnnɛ na sɛ ankyɛ ne oyi ne ho adi a wo nso woayɛ sɛ ɔno amen.

wase yesu dine ne mu no kɔtɔ dwa nyina akɔtɔ ma prɛtɛ mɛ nyina paa mu ka sɛ wɔne ahene mɔ hene sɛ wokeka wowa sɛ wokeka wowa atabɔ mewiabiom wofadasɛmɔde ɛnyɛ woɛ kame nto nanso bɛto akyerɛ wo nanso

yɛhɛsopa chiese yɛba bɔfoɔ ne wo yɛtɔkɔ so a sɛ wodi kronkɔ ne mua wosa yɛyɛ na wosɛ no se wosɛ ntontomɔne mu nya fata bible sɛ wɔne mu nya srɛnt sɛ wɔwiɛ hena no ne wo sɛ wontumi no ne ɔne mu nya mo wanka no ne wo sɛ yɛwɛ yɛsu wona wo sɛ yɛ mɔ sɛ wowu a wasɔre dadada sɛm sɛ wosɔre yɛ nokɔmfo no wɛwurade akɔ brɛ sɛ yɛ yɛsɛ wodeɛ ne mu nya